Muhammed dobrze Polski zna, choć przecież Turkiem jest. To najweselszy z wszystkich nas, wystarczy jeden gest.

0: bo wszystkie nasze są.
1: Radio Teddy. Coole Hits für Eltern und Kids. Manamana.